so nya me bɛhyɛ mfa wo ne asɔkyeɛ bɔ mfa wo ne nsɛm a woteteɛ mfa wo ne deɛ wode w'ani hunu sɛ woadwe